yo shata kani dunu do ni thake shishi yo na thavi ni thake nya shubi yo nya ni thake nya tiko yo nya shita shishi sori kachi yo yo na kuinda ya kuni do te kundina na thi thavi na ba ni tiko chi shana yo kenda kani dunu to kundo bichira na mando nya